kaj ti pravim, Lambergarty, kaj ti pravim, Lambergarty. Škoda je tvoje mlade žene, krtko.